twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko kuwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko kuwa. Gera maso kumuwe chitiwa netendo. Gera maso kumuwe chitiwa netendo.

mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe tuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sunday nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za weekend, Sunday, lunaku lwonna. Zine ngoye zetutunda ze fashion. Kati ate nina ogendako e Congo, nina ogendako e China. Kati musumba ne bombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba, sooka obeerewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki? Niizo okuweeraawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo okowoole, osigalewo okyuke. Mumbuliza kulina gwe sooka omutunuulire. Tunuulira kwakulina nye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emyogo oyo. Oyo gw'olabye oyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu bw'oba nazo osinza no, kankwateko ne kusa ayi kaatu olabirira agabbi anti agabbi te. Tolabawo ng'oleka ensawo yaawo ku ntebe bw'oba nazo sinzaako.